0: poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest Adam Bielan, europoseł PiS. Witam, panie pośle.
2: Dzień dobry.
1: Architekt pojednania.
2: Ładne określenie.
1: Zna pan takie inne powiedzenie, niech rozkwita 100 kwiatów, niech współzawodniczy 100 szkół.
2: To się nie sprawdza w polityce. To chyba z czasów słusznie minionych.
1: Przewodniczący Mao to powiedział. Chciałem się zapytać, czy w PiSie teraz będzie podobnie. Będzie współzawodniczyć ze sobą 100 stowarzyszeń?
2: Są różne modele działalności partii politycznych. Moja, jedna z ulubionych partii na świecie, Liberalno-Demokratyczna Partia Japonii, składa się, nie jest w ogóle partią w zasadzie, bo się składa z samych frakcji.
1: Ale chyba nie chciałby pan powrotu do takich reguł. To jest jednak bardzo feudalne społeczeństwo.
2: Nie chciałbym. Prawo i Sprawiedliwość dotąd miało taki unitarny charakter i myślę, że tak pozostanie. Stowarzyszenia nie są niczym złym, o ile oczywiście nie są rodzajem para,
1: rozkwitać.
2: O ile nie są parapartią i nie służą przygotowaniu do powstania parapartii, ale pan nawiązał w pierwszym pytaniu do kolacji, która była u mnie w domu i do rozmowy, długiej rozmowy między panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim a panem premierem Morawieckim. To była dobra rozmowa z dobrymi konkluzjami. Widziałem wczoraj wypowiedzi pana premiera Morawieckiego, który powiedział wyraźnie, że będzie startował z listy Prawa i Sprawiedliwości.
1: Teraz będzie kolacja z premierem Czarnkiem, a może z
2: Była kolacja z panem prezesem Czarnkiem, już nie u mnie, bo ja byłem wtedy w Waszyngtonie, 3 dni później u kogoś innego, całkiem niedaleko stąd i też udana. Później było wspólne wystąpienie wszystkich trzech panów na konferencji poświęconej gospodarce. Będzie w najbliższą sobotę chyba w Chełmie, zapraszam, wspólne wystąpienie pana prezesa Czarnka i premiera
1: Morawieckiego. Tak, ja się pytam bardziej o te elementy, no bo teraz ma powstać nowe stowarzyszenie. Po pierwsze Polska. I to mają zbudować politycy skupieni właśnie wokół Przemysława Czarnka. Czyli jednak te 100 stowarzyszeń, no może nie 100, na razie kilka powstaje.
2: NGO-sy są ważnym elementem życia społecznego.
1: I to są NGO-sy, tak? A nie pokazanie, że ma się więcej szabel niż Mateusz Morawiecki?
2: Nie wiem, jaki jest zamysł pomysłodawców. Niewiele wiem o tym stowarzyszeniu. Trzeba zapytać jego organizatorów.
1: A nie ma pan takiej obawy, że to jest jednak zapowiedź tego, że PiS się będzie rozpadał, że to do wyborów parlamentarnych może nie dotrwać?
2: PiS się rozpada od kilkudziesięciu lat.
1: Nawet pana bliski przyjaciel napisał taką książkę o końcu
2: PiSu. Tak, choć on twierdzi, że jego tytuł został źle zrozumiany, ale to prawda, od kilkudziesięciu lat się rozpadamy, a mimo to wygrywamy
1: od
2: wszystkie wybory.
1: Od kilkudziesięciu to nawet nie istniejecie, no już bez przesady.
2: Istniejemy od 25-6 lat.
1: No, to kilkadziesiąt, dobrze, to jest spór, to ile.
2: Ale wygraliśmy najważniejsze wybory w tej kadencji parlamentarnej, wybory, które nikt nam nie dawał zwycięstwa, czyli wybory prezydenckie.
1: A układanie list nie będzie taką granicą, bo układanie list jest takim momentem, kiedy zawsze, jak są dwa stowarzyszenia albo więcej, to zaczynają się spierać o to, kto ma lepsze miejsca na liście.
2: Są w różnych sprawach napięcie wewnątrz partii. Proszę zwrócić uwagę, że u nas od ponad roku dyskutujemy o pewnych napięciach, jeśli chodzi o pisanie programu. I tym się różnimy od Platformy Obywatelskiej, która w ogóle nie ma programu. Żadnego programu nie publikuje przed żadnymi wyborami. Opublikowała przed ostatnimi wyborami tylko 100 konkretów. No, ale to nie był program, po pierwsze. Po drugie, z tych 100 konkretów zrealizowali może góra 9 czy 10. U nas są dyskusje żywe, bo są ludzie o poglądach i narodowych, i konserwatywno-liberalnych, i chrześcijańsko-demokratycznych. I to powoduje czasem spór o to, w jakim kierunku ma iść Polska. Ale każda żywa partia, duża partia, partia narodowa, ludowa, w sensie takim politologicznym, powinna być wielonurtowa.
1: Czyli nie obawia się pan o to, że PiS się rozpadnie przed wyborami?
2: Jestem przekonany, że tak się nie stanie, aczkolwiek zawsze negatywne scenariusze są możliwe, nie można ich wykluczyć. Tym się do tego służą spotkania, rozmowy, żeby takie negatywne scenariusze unieważnić.
1: Świetna kolacja, o której pan mówił, skończyła się oczywiście pojednaniem Mateusza Morawieckiego z

0: Pawłem Kociejskim, ale nie zakończyła sporu, to znaczy wciąż także na łamach mediów społecznościowych czy antymediów społecznościowych trwa debata między politykami PiS-u, powiedziałbym wcale nie miękka.
1: Mieliśmy wczoraj ostrą debatę między politykami Konfederacji, którzy w ogóle
0: to też za chwilę
1: wtedy
0: zapytam.
1: Wiele osób dopiero zrozumiało, że Konfederacja składa się z dwóch różnych partii politycznych.
0: No właśnie, jak się panu podobała wypowiedź Sławomira Mentzena?
1: Nie podobała mi się. Nie podobała mi się szczególnie forma bardzo obraźliwa wobec najważniejszego pierwszego żołnierza Rzeczpospolitej, generała czterogwiazdkowego. No, wojsko to jest struktura hierarchiczna. Tego rodzaju wypowiedzi ze strony polityków publiczne podważają jego autorytet. I na pewno nam nie służą w momencie w dość trudnym naszej
0: Krzysztof
1: historii.
0: Krzysztof Bosak nawet go mocno skrytykował, to o czym pan zresztą wspomniał.
1: Tak, tak, tak.
0: To jest sygnał dla PiS-u dobry, że będą jakieś tarcia wewnątrz Konfederacji? Nie. Może pan zaprosi Krzysztofa Bosaka?
1: Nie liczymy na żadne tarcia u naszej konkurencji. My musimy być jak najsilniejsi, mieć jak najlepszą ofertę dla naszych wyborców przed wyborami. Pan mnie zapytał o moją ocenę tej wypowiedzi dość znanej, więc ją przedstawiłem. Zresztą chyba większość polityków z różnych opcji.
0: No tutaj rzeczywiście udało się zjednoczyć Sławomirowi Mentzenowi w zasadzie polityków wszystkich opcji.
1: Tak.
0: To jeszcze pytanie o tę potencjalną kolację. Nie myślicie nad jakimś paktem senackim? Właśnie z Konfederacją, być może bez Sławomira Mentzena.
1: Znamy ordynację senacką, wiemy, że jest dość specyficzna, mamy okręgi jednomandatowe, one wymagają większego poparcia niż 30 kilka procent. Być może taka, no myślę, że realnie mamy, w sondażach jest to mniej, ale sondaże z reguły nas zaniżają, ale to jest wciąż za mało, żeby mieć większość w Senacie. Tutaj bardzo ważna inicjatywa,
0: tak,
1: będzie, bardzo ważną inicjatywę będzie miał również pan prezydent.
0: Czyli rozumiem, że pakt senacki, tak, a jak szeroki? Z Koroną Polską czy bez?
1: Trudno mi sobie wyobrazić współpracę z ugrupowaniem pana Brauna.
0: A ze Sławomirem Mentzenem?
1: No to jest pytanie do pana przewodniczącego, pana prezesa, nie wiem, szczerze mówiąc, jaki on ma tytuł w swojej partii, o jego stosunek do takiego paktu. On zdaje się, on bardzo mocno atakuje, żeby nie powiedzieć lży, naszych liderów, przede wszystkim pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, chociaż ciepło się wypowiada wciąż o panu prezydencie.
0: Czyli jest nadzieja na rozłam wewnątrz Konfederacji?
1: Nie, ja nie mówię o żadnym...
0: Krzysztof Bosak,
1: ja nie mówię o żadnym rozłamie.
0: Sławomir Mentzen z nimi.
1: Nie liczę na żaden rozłam, to są problemy wewnętrzne Konfederacji, my się zajmujemy sobą.
0: Właśnie, ale wzrostów na razie nie ma. Jest efekt Czarnka, pana zdaniem?
1: Myślę, że jest za wcześnie, żeby ocenić taki efekt wciąż. Być może w okolicach wakacji to będzie taki moment, kiedy będzie można podsumować pierwszy etap.
0: Natomiast jak nie będzie wzrostów, to...
1: Pan prezes Czarnek został kandydatem na 17-18 miesięcy przed wyborami i doskonale wiedzieliśmy, że to będzie dość długi marsz. Ja nie jestem w sztabie.
0: A pan cały czas odwołuje się. Czyli ale... ja się odwołałem do Mao, a teraz pan się odwołuje do Mao. Długi marsz to jest to maoistowskie określenie.
1: Tak, ale używane również przez środowiska endeckie u nas, do których się przyznaje pan profesor Czarnek. Natomiast w kampanii pana prezydenta Karola Nawrockiego, która zakończyła się olbrzymim sukcesem, też były słabsze sondaże i też mówiono na przykład o tak zwanej mijance, że Sławomir Mentzen go przeskoczy i Karol Nawrocki nie znajdzie się w drugiej turze. Mimo to nie przejmowaliśmy się tymi słabszymi sondażami i udało nam się wygrać.
0: A ja przypominam, naszym gościem jest Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. A jak wakacja, niech w czasie wakacji nie będzie zwyżki, to będziecie myśleć nad zmianą kandydata na premiera, czy zostaje premier Czarnek, przynajmniej kandydat na premiera?
1: Prezes Jarosław Kaczyński mówił wyraźnie, że to jest kandydat do wyborów i po wyborach jest poważnym kandydatem, więc nie ma w tej chwili żadnych dyskusji o zmianie, ewentualnej zmianie.
0: Panie pośle, utrzymuje pan częsty kontakt z Michałem Kamińskim?
1: Rozmawiamy czasem, tak. Przez wiele lat, chyba ponad 10, w ogóle nie mieliśmy żadnego kontaktu, a teraz zdarza się, że do siebie...
0: A jak często?
1: No trudno powiedzieć, nie prowadzę statystyk.
0: A kolacje jakieś wspólne jeszcze z marszałkiem?
1: Ja w ogóle bardzo rzadko jem kolację.
0: Ale za każdym razem, jak pan jakąś je, to jest głośno.
1: Staram się praktykować tak zwany post przerywany, czyli nie jeść przynajmniej 15-16 godzin, żeby trochę schudnąć. Udało mi się trochę zwrócić
0: Gratulacje.
1: Uwagę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Bardzo. Dziękuję, ale i to bez jakichś wspomagaczy. Natomiast Michał też chyba je dość oszczędnie.
0: To może śniadania jecie razem, albo obiady, lunche.
1: Nie, raczej nie jadamy razem.
0: Nie, pytam o to dlatego, że spotkania z panem podobno Michała Kamińskiego traktowały ostratyzm środowiskowy. Kosztowały.
1: Kogo? Michała?
0: Michała.
1: W podobno PSL-u?
0: Nawet niektórzy, nie w PSL-u, w Senacie. Podobno nawet niektórzy mu ręki nie podają.
1: Tylko nie wiem... Wie pan, tam w Senacie są ludzie skazani za korupcję w pierwszej instancji w Platformie Obywatelskiej, więc mam nadzieję, że Michał im nie podaje ręki.
0: A rozmawiacie o potencjalnej koalicji z PSL-em?
1: Rozmawiamy w ogóle o polityce, natomiast taka koalicja w tej chwili nie ma żadnych negocjacji w tej sprawie, więc my złożyliśmy ofertę Polskiemu Stronnictwu Ludowemu i jego liderowi na początku tej kadencji. Ofertę, myślę, że bardzo, bardzo korzystną, dobrą, jak na partię, która ma 30 kilku posłów, ofertę funkcji premiera we wspólnym rządzie, ale PSL to wtedy odrzucił.
0: Mówi pan, że nie ma żadnych negocjacji, ale w sprawie IPN-u macie wspólne stanowisko prezesa nowego IPN-u.
1: Ale w sprawie IPN-u mieliśmy również wspólne stanowisko poprzedniej kadencji. Dzięki temu został wybrany Karol Nawrocki, co nie sprawiło, że PSL dołączył do naszej koalicji wówczas. Chociaż rozmowy się toczyły w poprzedniej kadencji, też takie spotkania.
0: A z politykami PSL-u pan spożywał jakiś posiłek?
1: Dlaczego cały czas o jedzeniu mówimy?
0: Dlatego, że pan się odchudza, ale spotkania u pana w domu na kolację to są jedne z najgorętszych wydarzeń politycznych roku. No, szczególnie jeśli zostaną ujawnione.
1: Za rzadko były raz ujawnione ze względu na przecięg z SOP-u i raz zrobiliśmy na prośbę uczestników zdjęcie, mówię o kolacji z panem prezesem Kaczyńskim, premierem Morawieckim, a z reguły jak kogoś goszczą siebie w domu albo jak ja goszczę u kogoś, to obowiązuje zasada jednak dyskrecji.
0: Zakończył pan karierę Szymona Hołowni, skoro już pan mówi o Hołowni?
1: Nie, po pierwsze Szymon Hołownia wciąż jest politykiem.
0: No i tylko, że jego partia już nawet nie jest klubem parlamentarnym.
1: Sejmu. No ale ta partia może decydować o tym, czy na przykład zostanie uchwalony wniosek o wotum nieufności wobec ministra. Jest bez partii Szymona Hołowni nie ma większości. Nie ma stabilnej większości. I to jest pytanie, co z tym Szymon Hołownia zrobi. On już nie jest liderem tej partii w sensie formalnym, ale myślę, że wciąż ma tam bardzo dużo do powiedzenia. Ktoś kiedyś powiedział, że w polskiej polityce kariera kończy się wtedy polityka, jaką sam zdecyduje, że się kończy, więc...
0: Parę razy skończyła się wcześniej, jak wyborcy nie wybrali, albo jak partia nie weszła. No, znam paru takich polityków, którzy w ten sposób zakończyli swoją karierę polityczną.
1: Do końca
0: polityczną.
1: Tej kadencji jeszcze półtora roku to Szymon Hołownia zdecyduje, czy i w jaki sposób tę karierę ewentualnie
0: skończy.
1: Ale wierzy
0: pan, patrząc się na jego sondaże, że ta partia wejdzie do następnego parlamentu? No musiałby się pod kogoś podczepić.
1: Na dzisiaj to jest bardzo trudne, a to jest również trudne, jeśli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, które przyznaje się do ponad 120 lat tradycji, dlatego że te partie, które były prawdziwym zwycięstwem wyborów parlamentarnych, w sensie arytmetycznym oczywiście my zdobyliśmy najwięcej głosów, Platforma była dopiero na drugim miejscu, ale to Trzecia Droga stała się kingmakerem i decydowała komu powierzyć rządy. No i myślę, że dzisiaj po tych 2,5 roku jakby zrobić takie podsumowanie ich wpływu na losy kraju, mówię zarówno o PSL-u, jak i o Polsce 2050, to jest on bardzo, bardzo niewielki. Bardzo upokarzające dla Polska 2050 były te negocjacje w sprawie utrzymania pani Henning-Kloski. Pani Leo, która wychodzi i mówi, że oni zaraz wrócą jak piesek z podkulonym ogonem.
0: No to i rzeczywiście okazało się, że miała rację.
1: Miała rację, tak. To bardzo musiało być przykre dla polityków Polska 2050.
0: A przyjęlibyście Szymona Hołownię na swoje listę?
1: Nie było nigdy takich rozmów i nie chciałbym składać publicznie propozycji, bo to by było nieeleganckie.
0: Dobrze. Amerykańscy żołnierze wycofywani z Niemiec, 5000 być może więcej przyjadą do Polski pana zdaniem. Jest na to szansa. Ma pan dobre relacje.
1: Mam nadzieję. Mogę powiedzieć, nie ujemnię tutaj żadnej tajemnicy, że ta sprawa była dyskutowana już podczas pierwszej oficjalnej wizyty pana prezydenta Karola Nawrockiego, którą miałem zaszczyt towarzyszyć 3 września.
0: Z dyskusji nic nie wynika. Dyskutuje pytanie, czy przyjadą, czy nie.
1: Dyskusja z prezydentem Trumpem, o którym jak widać, można go lubić albo nie, to on dzisiaj decyduje w Stanach Zjednoczonych, często nawet jednoosobowo i pewna perspektywa przesunięć wojsk w Europie na flankę wschodnią, również do Polski była zarysowana. Problemem tutaj jest Tusk, który jest bardzo często bardziej ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec w Polsce niż polskim premierem. Realizuje po prostu niemiecki interes.
0: I szef MSZ-u i Donald Tusk mówił, oczywiście, jeżeli będzie decyzja, to przyjmiemy.
1: Niemcy wydali, żeby utrzymać kontyngent albo zanotować jak największe straty, wydali 150 milionów dolarów na lobbying. Merz był 3 razy w Waszyngtonie podczas prezydentury Trumpa i kilkanaście razy do Trumpa dzwonił. Co zrobił Tusk, żeby przejąć tych żołnierzy do Polski? Nie był ani razu w Waszyngtonie, ani razu nie zadzwonił do Trumpa. a gdzie tylko może wbija w niego szpilki.
0: A może Radosław Sikorski dzwonił?
1: Do Trumpa? Nie sądzę.
0: Nie, do jego otoczenia.
1: Myślę, żeby się
0: do jego otoczenia.
1: Myślę, żeby się pochwalił, tak jak się chwalił, jak był na trawniku przed Białym Domem, to myślę, żeby się pochwalił.
0: A może między wami jest podział po prostu, znaczy prezydent obsługuje, można powiedzieć, linię prezydencką, czyli to on lobbuje w Stanach Zjednoczonych, a premier obsługuje inne linie, na przykład francuską czy niemiecką.
1: Nie leży tylko w tym, że Tusk obsługuje linię niemiecką, to bardzo ładne sformułowanie, dziękuję, kupuję to, będę używał.
0: Nie, ale źle mnie pan
1: niemieckie.
0: Pan zrozumiał, nie obsługuje interesów niemieckich, tylko chodzi oczywiście o to, że buduje sojusze w Europie.
1: Problemem Tuska jako premiera jest to, że on lży Amerykanów na każdym kroku. Na każdym kroku wbija im szpile. Ja już nie mówię o tych fałszywych oskarżeniach.
0: Ale posługuje się pan językiem ambasadora Rose'a. Bardzo nie. Krytykuje czasem, odcina
1: Tusk
0: się.
1: Tusk oskarżył fałszywie Trumpa o to, że był przez 30 lat agentem. I to nawet nie jest obraźliwe. To jest absolutnie nieprawda. Nie miał na to żadnych dowodów. Nigdy się z tego nie wycofał. Nie mówimy o Tusku, który miał lat 16 czy 17. Mówimy o Tusku, który już był po 7-letnim okresie premierostwa i po 5 latach w Brukseli. On to powiedział w 2022 czy 2023 roku. Wielokrotnie miał okazję się z tych słów wycofać.
0: Zanim Trump został prezydentem po raz drugi.
1: Tak, ale już po tym, jak Trump był prezydentem i po tym, jak Trump ogłosił, że będzie ubiegać się ponownie o prezydenturę. I teraz oczywiście można powiedzieć, że Tusk jest głupi, nie przewidział, że Trump został ponownie wybrany, ale on miał wielokrotnie później okazję wycofać się z tych...
0: Ale Biden zostanie wybrany,
1: Tusk miał wielokrotnie okazję, żeby się z tych słów wycofać. Dzisiaj ma zablokowany kontakt z Białym Domem. Jak ja powiedziałem po wizycie prezydenta Nawrockiego, coś oczywistego, że Tusk jest persona non grata, politycy Platformy się rzucili, chociaż to jest prawda. No, proszę mi pokazać jakikolwiek kontakt Tuska z prezydentem Trumpa.
0: Czy mnie się zdaje, czy Jarosław Kaczyński mówił bardzo źle o premierze, Madziarze i też nie przeprosił.
1: Ale wie pan co, my nie mamy żołnierzy, nie staramy się o żołnierzy węgierskich na polskim terytorium.
0: Ale jest to nasz istotny...
1: Tusk mówi z jednej strony, mamy czasy przedwojenne, straszy Financial Times wojną, mówi, że w ciągu kilku miesięcy Rosja może zaatakować NATO, czyli między innymi Polskę, a z drugiej strony nie robi nic, żeby zwiększyć nasze bezpieczeństwo.
0: No jak podpisał umowę z Francją, no to jest istotne.
1: Nie żartujmy. Jakie Francja ma możliwości o obrony Polski? To jest
0: sygnał do Stanów Zjednoczonych, że nie może.
1: Bardzo lubię Francuzów, ale ich parasolka nuklearna nic nie znaczy w dzisiejszym świecie. Realne zdolności obronne w NATO mają tylko Amerykanie i to mówi wielokrotnie sekretarz generalny
0: tylko
1: NATO z Holandii, Mark Rutte. Warto go słuchać.
0: Jak wygląda w tej chwili ich zdolność strategiczna, bo patrząc na Iran, powiedziałbym tak umiarkowanie, entuzjastycznie i umiarkowanie, wiele sukcesów odnieśli Amerykanie tam.
1: Jeśli chodzi o starcie przede wszystkim w powietrzu, starcie lotnictwa, to jednak odnieśli duży sukces, nie można im tego odbierać.
0: Ale co z tego wynika? Poza tym, że mamy zamkniętą cieśninę Ormus, poza tym, że Iran się umocnił, a nie osłabił i poza tym, że to teraz Iran dyktuje warunki Stanom
1: Zjednoczonym. Mam nadzieję, że ten konflikt zakończy się jak najszybciej. Mamy w tej chwili zamieszanie broni od kilku tygodni. Toczą się intensywne rozmowy, gdzie pośrednikiem jest Pakistan. Pakistan wysłał kilkadziesiąt godzin temu sygnał, że te rozmowy mogą się zakończyć bardzo szybko porozumieniem. To jest w polskim interesie, żeby ten konflikt zakończył się jak najszybciej, bo rzeczywiście wysokie ceny ropy szkodzą gospodarkom na całym świecie, w tym naszej.
0: No tak, ale te wysokie ceny wynikają z tego, że Donald Trump z Benjaminem Netanyahu rozpoczęli wojnę, której nie są w stanie wygrać.
1: Mam nadzieję, że zakończył ją sukcesem. To znaczy, że Iran sukcesem będzie to, że Iran nie będzie posiadał broni nuklearnej.
0: No ale nie posiada.
1: Ale chciał ją mieć.
0: No a teraz będzie chciał jeszcze bardziej i wcale mu się nie dziwię.
1: Więc mam nadzieję, że jak poznamy ostateczne warunki pokojowe, to okaże się, że Iran jest dalszy od posiadania tej broni niż jeszcze pół roku temu.
0: To jest chyba bardziej nadzieja niż świadomość. Dobrze, pana zdaniem rząd pokąsa rękę prezydenta, czy ją uściśnie? Chodzi oczywiście o propozycję prezydenta w sprawie ustawy o kryptowalutach.
1: Trudno powiedzieć, projekt prezydencki wychodzi naprzeciw wielu poprawkom, które były zgłaszane przez posłów obecnej koalicji rządowej, przede wszystkim Polska 2050, więc być może uda się zdobyć większość dla takiego rozwiązania w Sejmie.
0: A w Prawie i Sprawiedliwości będzie większość dla propozycji rządowych, bo jest kolejny, trzeci już projekt, w zasadzie identyczny z poprzednim, zaostrzający wyłącznie karę.
1: jest takie powiedzenie, co oznacza zgłaszanie cały czas, robienie cały czas tego samego i liczenie na inny
0: tak,
1: efekt.
0: To do odmiany Einstein powiedział tak,
1: więc,
0: kiedy dawno temu.
1: Więc no, Tusk cały czas to robi z powodów czysto PR-owych.
0: Przypomnijmy tylko naszym słuchaczom, że to jest krótkie sformułowanie. Pamięta pan dokładnie jakie? To jest definicja szaleństwa.
1: Tak.
0: Robić to samo i spodziewać się innych efektów.
1: Dokładnie. Nie wiem, czy Tusk jest szaleńczym, on raczej liczy na efekt PR-owy.
0: Nie, no premier mówi, że w tej chwili PiS i prezydent
1: my chcielibyśmy
0: ma
1: rozwiązać
0: pełną
1: problem.
0: Wiedzę na temat tego, co
1: projekt
0: się
1: rządowy
0: działo.
1: Nie załatwia takich kwestii, które dotyczą na przykład dzisiaj zonda krypto, wypycha firmy kryptowalutowe z Polski i sprawia, że są poza zasięgiem naszych służb, naszej prokuratury, bo tak jest właśnie zonda krypto. No, zonda krypto oszukała setki tysięcy ludzi, a polskie służby są całkowicie
0: no i
1: bezradne.
0: Służby twierdzą, uczestniczył w tym również, świadomie lub nie, polska prawica uczestniczyła w tym PiS.
1: Ale kto z prawicy, kto z PiS-u w tym uczestniczył? W jaki sposób?
0: No, uczestniczył w ten sposób, że głosowaliście przeciw, a gdybyście zagłosowali...
1: To głosowanie nie dotyczyło zonda krypto. Ta ustawa weszłaby w życie dopiero w połowie tego roku, czyli w ogóle by teraz nie obowiązywała jeszcze. Między innymi ze względu na to, że Tusk zabrał się za późno na zaimplementowanie dyrektywy europejskiej w tej sprawie.
0: To jest dowód na to, że mamy państwo z dykty. To znaczy, że nie potraficie się dogadać i jedni, i drudzy w fundamentalnych sprawach dla Polski. I efekt jest taki, że tracą Polacy, bo służby zajmują się PiS-em i dochodzeniem.
1: Rzeczywiście jest tak, że Tusk wprowadził ten fatalny podział w kampanii wyborczej w 2005 i do dzisiaj żyjemy w takiej podzielonej Polsce. Ale mam nadzieję, że Tusk prędzej czy później odejdzie z polskiej polityki. A to nie są moje słowa, tylko Jana Marii Rokity, którego pan świetnie zna, który był jednak bardzo bliskim współpracownikiem Tuska, gdy on to robił w 2005 roku.
0: A potem jednym z jego najwytrwalszych krytyków, bo został przez niego wycięty
1: umiarkowanym krytykiem. On odszedł z Koalicji Obywatelskiej, natomiast to jest człowiek, który ma wiedzę o tym, jak funkcjonuje Platforma w środku, jakie są mechanizmy.
0: To jest bardzo sprawnie dzieliło, bo to jest opłacalne dla obu stron. Ten symetryzm wam się opłaca.
1: My
0: tak samo
1: jesteśmy
0: jak
1: gotowi współpracować z Platformą bez Tuska w wielu sprawach.
0: Czyli bez Tuska. Bardzo proszę pytania naszych słuchaczy. Proszę wylosować dwa pytania od razu. Albo jedno i potem drugie. Bardzo proszę. I czytam. I pierwsze pytanie od naszych słuchaczy do...
1: Dlaczego w PiS w kierownictwie jest tak mało kobiet? Jest sporo kobiet. Mamy panią premier Beatę Szydło, mamy panią wiceprezes Annę Krupkę,
0: no i
1: Barbara Bartuś, Elżbieta Witek, która była marszałkiem Sejmu, drugą osobą w państwie.
0: No, jeszcze pan wymieni kogoś. No,
1: polskim premierem przez dwa lata była kobieta.
0: No tak, ale mówimy o kierownictwie teraz. O
1: To jest wszystko kierownictwo. Czy powinno być więcej kobiet? No, ja bym sobie tego życzył. Ale my nie mamy parytetów, więc nasza
0: panie... A powinniście mieć?
1: Nie, my jesteśmy przeciwko parytetom.
0: Drugie pytanie od naszych słuchaczy, bardzo proszę. Rozumiem, że pan jest zadowolony z liczby kobiet. Mogłoby być więcej, ale nie ma...
1: Który z pomysłów koalicji rządzącej, omawianych obecnie w przestrzeni publicznej PiS, byłoby w stanie poprzeć? Któryś z pomysłów wydaje się panu interesujący?
0: I tu długie milczenie, dłuższe niż w przypadku kobiet.
1: Wie pan, praktyka sejmowa jest taka, że opozycja głosuje w bardzo wielu przypadkach razem z rządem nad ustawami, które nie wzbudzają takich emocji politycznych. Nie wiem, jakie są w tej chwili statystyki, ale myślę, że 10% przynajmniej to są wspólne głosowania w wielu sprawach.
0: No wydawało się, że safe tak będzie.
1: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. To była ustawa, nad którą pracował jeszcze nasz rząd, kończył to.
0: Dobrze, to ja dodam inaczej. A telefony komórkowe w szkołach?
1: Tak, ja jestem przeciwnikiem telefonów komórkowych w szkołach.
0: Zakaz dostępu dla dzieci do 15 roku życia do mediów społecznościowych?
1: Tak, jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Szymon Hołownia to proponuje, ale zdaje się, że w koalicji rządowej nie ma.
0: Koalicja rządowa też się dogadała. Nawet Roman Giertych nad tym pracuje. Przypomnę tylko, to jest ta ustawa, nad którą pracuje Roman Giertych i pani minister Barbara Nowacka.
1: Tak, pytanie tylko, jak badać tożsamość użytkowników internetu, bo ważnym elementem internetu jest również pewna anonimowość.
0: No tak, ale też z drugiej strony musi być skuteczna ta metoda, żeby nie było tak jak w Australii, gdzie 70% dzieci odzyskało swoje konta.
1: Pytanie o szczegóły właśnie, tak.
0: Czyli poparłby pan ogólnie, ale w szczegółach nie wiadomo. Adam Bielan.
1: Nie, zakaz w szkole, absolutnie.
0: Telefony, tak, a wszystko zależy, jeżeli chodzi o media społecznościowe, wszystko zależy od metody sprawdzania.
1: Tak.
0: Adam Bielan, europoseł PiS, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio RMF 24.

0: Zbliża się godzina pierwsza, a to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM, które ma dla nas Katarzyna Podraza.
1: Tak jest, zapraszam. Amerykańskie siły uderzyły na Iran w ramach samoobrony. To informacje dowództwa centralnego USA. Polska podpisze dziś umowę SAFE w ramach unijnego programu zbrojeniowego. A co stanie się potem? Posłuchajcie brukselskiej dziennikarki RMF FM. Synoptycy ostrzegają przed burzami z silnym wiatrem. Powiemy, gdzie obowiązują alerty. USA odparły irańskie ataki na amerykańskie okręty i odpowiedziały uderzeniami na irańskie siły w ramach samoobrony, oznajmiło dowództwo centralne USA. Do zdarzenia miało dojść podczas tranzytu okrętów przez cieśninę Ormuz do Zatoki Omańskiej. Irańczycy mieli zaatakować 3 okręty za pomocą rakiet, dronów i małych łodzi szturmowych. Żadna z maszyn nie została trafiona. Irańskie wojsko z kolei oskarżyło USA o naruszenie zawieszenia broni w oświadczeniu podanym przez irańskie media. Dzisiaj w Warszawie podpisana ma być umowa SAFE, czyli unijna pożyczka na dozbrojenie Polski. A co będzie po podpisaniu, to wyjaśni nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Teraz Bruksela wypłaci 15% zaliczkę, czyli 6,5 miliarda euro. Najważniejsze i najtrudniejsze jest jednak teraz zadanie po stronie Polski. Chodzi o kontrakty indywidualne, które Polska może zawierać pojedynczo tylko przez najbliższe 3 tygodnie do 30 maja. Po tym terminie Polska straci prawo do wydawania unijnych pieniędzy z programu SAFE wyłącznie na kontrakty z polskimi zakładami i będzie musiała szukać partnerów w innych krajach Unii do każdego zamówienia, co może utrudnić zakładany plan modernizacji polskiej armii. Komisja Europejska będzie sprawdzać daty każdego takiego zamówienia. Bruksela nie zgodziła się na przedłużenie tego terminu, o co zabiegała Polska. Nie chciała zmieniać unijnego prawa i robić wyjątków. Bruksela preferuje tak zwane wspólne zakupy.
3: Twoje pieniądze w faktach RMF FM.
1: Uwaga, kierowcy, ceny paliw dzisiaj nieco spadły. Benzyny o 5 groszy, diesla o 9 zdecydował minister energii. Benzyna 95 nie będzie mogła być droższa niż 6 zł 41 groszy. Olej napędowy natomiast 7 zł 17 groszy. Słuchacie faktów RMF FM. W kierunku Wysp Kanaryjskich płynie wycieczkowiec MV Hondius, na którym stwierdzono zakażenia hantawirusem. Tam najpewniej w poniedziałek pasażerowie i członkowie załogi zostaną ewakuowani na ląd. Obecnie 150 uczestników rejsu pozostaje w izolacji w swoich kajutach. Szef Światowej Organizacji Zdrowia mówił na konferencji prasowej, że potwierdzono 5 z 8 przypadków podejrzeń zakażeń hantawirusem. Troje pasażerów zmarło. Biorąc pod uwagę okres inkubacji wirusa Andes, który może trwać nawet 6 tygodni, możliwe jest zgłoszenie większej liczby przypadków. Chociaż jest to poważny incydent, WHO ocenia ryzyko dla zdrowia publicznego jako niskie. Uspokajał Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor WHO. Wykryty na wycieczkowcu gatunek hantawirusa Andes występuje w Ameryce Południowej i w rzadkich przypadkach przenosi się z człowieka na człowieka. Może wywołać ciężkie choroby układu oddechowego. Przed nami w pogodzie burze i intensywne miejscami opady deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 7 województw. Chodzi o lubelskie, małopolskie, podkarpackie oraz częściowo mazowieckie, świętokrzyskie, opolskie i śląskie. W czasie burz prognozowane są porywy wiatru do 70 km na godzinę i lokalnie grad. Obowiązują też alerty hydrologiczne pierwszego stopnia. W obszarach opadów burzowych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody na mniejszych rzekach i podtopienia. 10 tysięcy euro. Taką cenę osiągają w internecie bilety na finał Ligi Mistrzów, donosi francuski dziennik L'Equipe. A paryscy kibice marzą już o drugim z rzędu pucharze dla PSG. Więcej o tym nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
4: Dziennik L'Equipe podkreśla, że UEFA ustaliła ceny najdroższych biletów na finał Ligi Mistrzów. 30 maja w Budapeszcie na 950 euro. W sieci wartość tych biletów wzrosła więc ponad 10-krotnie. Nie ma wątpliwości, że chcemy, by nasza drużyna znowu zdobyła Puchar Ligi Mistrzów. To może być piękne sportowe widowisko, tłumaczy mi paryski kibic. Znowu marzymy o zwycięstwie, jesteśmy szczęśliwi, mówi mi młody paryżanin, dumny po wygraniu przez Paris Saint-Germain półfinałowego pojedynku z Bayernem Monachium.
1: To dopiero będzie starcie gigantów. Z nowymi faktami zameldujemy się oczywiście o drugiej. Zapraszam już teraz w imieniu Karola Płaczkiewicza. Ja dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF 24.

0: popołudniowa rozmowa w radiu RMF 24.
1: Witamy. A gościem popołudniowej rozmowy RMF FM jest Magdalena Sobkowiak-Czernecka, pełnomocniczka rządu do spraw właśnie programu SAFE. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, dzień dobry Państwu.
1: To o które jutro podpisanie?
2: 13.30, kancelaria premiera jutro, wielka uroczystość.
1: I jesteśmy pierwszym krajem, który podpisuje ten program.
2: Jesteśmy pierwszym krajem i to jest naprawdę ogromny sukces, zważając na to, że mieliśmy najbardziej obszerny wniosek, ponad 120 projektów, w międzyczasie jeszcze weto pana prezydenta, więc ta droga naprawdę była długa i kręta i to, że pierwsi stajemy na mecie i pierwsze pieniądze trafią właśnie do Polski, uważam, że to jest ogromny sukces.
1: Pierwsi podpisujemy, jesteśmy tym krajem, który najwięcej dostanie z tej puli pożyczkowej programu SAFE. 6 miliardów euro, tak, trafi do nas?
2: Tak, zaraz po podpisaniu umowy 15% zaliczka, to jest 6,5 miliarda euro, czyli niecałe 30 miliardów złotych.
1: Co to znaczy zaraz?
2: Jutro podpisujemy, potem kilka dni procedury w Komisji Europejskiej, no bo tu znów piłeczka jest po stronie Komisji Europejskiej. Zgodnie z umową, po podpisaniu wszystkich dokumentów, Komisja tą zaliczkę przekazuje. Ale tutaj nie jest największym wyzwaniem, kiedy będą pieniądze, tylko to, że od jutra, w momencie, kiedy będzie podpisana już umowa, wejdzie w życie Agencja Uzbrojenia, bo to dzisiaj, teraz na niej będzie największy ciężar, musi do 30 maja podpisać prawie 30 umów, nowych kontraktów, do których zobowiązaliśmy się w ramach mechanizmu SAFE. To oczywiście nie jest tak, że jutro agencja dopiero usiądzie do rozmów, bo te rozmowy trwają od miesięcy, ale na finalizację jest niedużo czasu.
1: Niedużo, to prawda. Czyli mamy kilkadziesiąt umów, projektów, kontraktów do podpisania. Czy niektóre z nich już właściwie czekają tylko na podpis i na pieniądze? Bo już wiadomo było, że będzie mało czasu, żeby je przygotować, więc były przygotowywane zanim w ogóle ten program SAFE będzie podpisany?
2: Tak, tak się stało z właściwie prawie wszystkimi kontraktami, bo tutaj mamy dwie grupy.
1: Są kontrakty, czyli one są już właściwie gotowe, te, które mamy podpisać do końca maja.
2: Praktycznie tak, no ale oczywiście są jeszcze procedury prawne, na przykład opinia prokuratorii generalnej, no pewnych rzeczy przed podpisaniem umowy zrobić się nie dało. Natomiast już na etapie negocjowania rozporządzenia SAFE zapewniliśmy sobie możliwość, że możemy finansować wszystkie umowy, które były zawierane od czerwca zeszłego roku. Czyli część umów na przykład jest już zawarta, tylko wymaga aneksowania i po jutrzejszej ceremonii rozpocznie się procedura aneksowania. Część to są nowe kontrakty, ale też widząc, jak proces się opóźnia podpisania umowy z komisją, jak zbliżamy się do 30 maja, robiliśmy spotkania Agencja Uzbrojenia, potencjalni wykonawcy, mój zespół, żeby też tłumaczyć potencjalnym wykonawcom, co się w umowach zmieni, jakie będą dodatkowe przepisy wprowadzone, no i kwestia zwolnienia z VAT-u, bo moim zdaniem to jest najważniejsza rzecz, która wchodzi w życie jutro wraz z podpisaniem umowy. Wszystkie zakupy, czyli na te 180 miliardów złotych, one będą zwolnione z podatku VAT.
1: To ile tych umów, które mają być podpisane do końca maja, już zostało podpisanych i wymagają tylko aneksów, a ile trzeba podpisać?
2: Kilkanaście jest do aneksowania, około 40 nowych.
1: I co, jeżeli nie zdążymy z nowymi do końca maja? Przepadają te pieniądze, czy
2: nie
1: przechodzą na...
2: Pieniądze nie przepadają, bo my mamy prawo do roku 30 nasz plan inwestycyjny, czyli to, co chcemy kupić za pieniądze z mechanizmu SAFE, mamy prawo na każdym etapie zmieniać. Czyli pierwsza część zacznie się po 30 maja, kiedy zobaczymy, czy wszystko, co chcieliśmy podpisać w tej formule jeden kraj, jeden producent się uda. Potem oczywiście podpisujemy umowy co najmniej dwa kraje, jeden producent, każdy płaci za siebie. Dużo z tych umów będzie też w polskim przemyśle zbrojeniowym, bo w międzyczasie przekonaliśmy inne stolice, żeby inwestowały pieniądze z mechanizmu SAFE także u nas.
1: A już wiadomo, kto chce inwestować u nas pieniądze z mechanizmu SAFE?
2: Tak, jest bardzo dużo zainteresowanych krajów. Tutaj są przede wszystkim, mamy takie hity eksportowe jak pioruny. System SAN cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, czyli nasza tarcza antydronowa. Drony w ogóle, to też jest bardzo popularne, szczególnie tutaj w krajach z regionu. Także tych projektów

0: Obab, nawet kormoran, czyli kwestia dla marynarki wojennej.
1: A kto chce kupić od nas?
0: Szwedzi, Słowacy, mamy zaawansowane rozmowy z Łotwą, z Litwą, Hiszpania, ostatnio dobre rozmowy w Grecji. Więc ja myślę, że to jest dodatkowy walor mechanizmu SAFE, który został trochę przykryty przez tą całą dyskusję w Polsce, ale jest też szansa na to, żeby nasz przemysł zbrojeniowy przestał produkować tylko na nasze wewnętrzne potrzeby, ale zaczął eksportować.
1: To ile możemy zarobić jako Polska, jako kraj sprzedający swoje produkty zbrojeniowe, dzięki temu, że inni też dołączyli do tego programu, albo za chwilę dołączą, bo jeszcze nie podpisali, do tego programu SAFE.
0: Ja myślę, że to będzie kilkadziesiąt miliardów złotych, które dodatkowo inne kraje członkowskie wydadzą w naszym przemyśle zbrojeniowym. Dzisiaj patrząc na strukturę, z kim mamy już podpisane na przykład Memorandum of Understanding, gdzie finalizujemy te rozmowy, to będzie też spory zastrzyk, czyli polski przemysł zbrojeniowy zyskuje podwójnie, nie tylko z naszej puli SAFE, ale z innych krajów członkowskich także.
1: Wicepremier, minister obrony Kosiniak-Kamysz mówił, że do 2030 roku mamy czas, żeby zawrzeć te projekty i żebyśmy zdążyli, to nasze firmy przemysłu zbrojeniowego muszą pracować 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Tylko czy my mamy takie moce przerobowe?
0: To jest dzisiaj lekcja, którą wyciąga cały świat, że przemysł zbrojeniowy no, nie był przestawiony na te tryby, jak dzisiaj na przykład pracuje przemysł zbrojeniowy w Rosji. I dzisiaj te potrzeby są ogromne. Pieniądze na rynku są, bo tak jak i my teraz korzystamy z mechanizmu SAFE, dzisiaj też na rynku zbrojeniowym pojawiają się duże pieniądze od krajów Zatoki po tym, co wydarzyło się na Bliskim Wschodzie. Tylko problem jest dokładnie z mocami przerobowymi, mocami wytwórczymi fabryk zbrojeniowych. Mają taki problem Stany Zjednoczone. U nas faktycznie ten rok 2030 to jest moment, do którego zgodnie z rozporządzeniem SAFE produkty, które zamawiamy, muszą być dostarczone na potrzeby armii. Czyli właściwie po tym, jak Agencja Uzbrojenia podpisze kontrakty, piłeczka jest po stronie przemysłu. Myśmy oczywiście, agencja zbierała oświadczenia od potencjalnych wykonawców, czy są w stanie wyprodukować zamówiony sprzęt do roku 2030, ale to będzie też ogromny test, bo pieniądze są. Pieniądze przestały być problemem i przestała być problemem stabilność zamówień, bo to zawsze było też wyzwanie dla rynku zbrojeniowego. Jak czas pokoju, rządy rezygnowały z tych zamówień. Czas wojny, nagły pik. A mechanizm SAFE daje tyle, że wiadomo, że Polska wyda te 180 miliardów złotych do 2030 roku.
1: A czy rząd ma pewność, że firmy, które mają produkować, rzeczywiście będą w stanie wyprodukować tyle, ile zamówi rząd?
0: To jest właśnie to, że na etapie postępowania Agencja Uzbrojenia zbierała oświadczenie od producentów.
1: Oświadczenie
0: czy
1: to jedno.
0: Są w stanie dostarczyć zamawianą ilość do roku 2030. Jeżeli będą opóźnienia, będą zmiany w harmonogramie SAFE i dany produkt będzie zastąpiony innym. Dla mnie, z mojego punktu widzenia pełnomocnika do spraw mechanizmu SAFE, ważne jest, żebyśmy dobrze wydatkowali każde euro z tego mechanizmu.
1: To porozmawiajmy o tym, bo tak, słyszymy, że są oświadczenia firm produkujących, że zdążą to, tak, na co się umówią z rządem wyprodukować i dostarczyć. A dzisiaj jakie są moce gotowe? Potrzebujemy 100% do 2030. Dzisiaj jest ile? 60, 70?
0: My dlatego bardzo świadomie podejmowaliśmy decyzję, co w ogóle trafi na listę SAFE, bo bardzo głośny, rozstrzygnięty w ostatnich miesiącach program Orka dotyczący łodzi podwodnych, tam była jasna decyzja, że potencjalny wykonawca, bo ten kontrakt prawdopodobnie trafia do strony szwedzkiej, zadeklarował, że nie będzie gotowy z wyprodukowaniem do roku 30. Tam termin dostarczenia jest rok 31. Orka, choć spełniałaby kryteria wszystkie pozostałe mechanizmu SAFE, czyli produkt europejski do tego jeszcze pomiędzy partnerami z Unii Europejskiej, nie weszła na listę SAFE, bo wiedzieliśmy, że nie będzie wyprodukowane do roku 30. Więc my już na tym etapie selekcji staraliśmy się tak tą listę ułożyć i to jest oczywiście było głównie zadanie wojska razem z Agencją Uzbrojenia, żeby nie ryzykować, jeżeli chodzi o terminy.
1: A jeżeli okaże się w trakcie tych 4 lat, na przykład po 2 latach, że ktoś nie zdąży, to można te pieniądze przekierować do jakiegoś innego producenta, który zdąży, żeby tych pieniędzy nie stracić?
0: Dokładnie tak. Na każdym etapie realizacji programu do roku 2030 polski rząd ma prawo złożyć zmianę tego programu w Brukseli I zresztą o tym jeszcze nie mówiłam publicznie, ale pewnie niedługo taką zmianę też będziemy przeprowadzać, bo weto pana prezydenta sprawiło, że projekty MSWiA, czyli na Policję, Straż Graniczną i Służbę Ochrony Państwa, nie będą możliwe do zrealizowania bezpośrednio z mechanizmu SAFE. I te projekty zostaną zastąpione projektami wojskowymi. Więc te procedury zmiany na pewno się wydarzą. Co więcej, dla nas też było ważne, żeby mieć taką możliwość, bo jednak rok 2030 z jednej strony blisko, jeżeli chodzi o moce produkcyjne, ale patrząc na rozwój technologii, chociażby patrząc, co się dzieje na Ukrainie, to też jest taki czasokres, który może zaowocować pojawieniem się nowych technologii pola walki i też chcielibyśmy, żeby te pieniądze były wydawane na to, co jest w danym momencie najbardziej potrzebne, więc może w pewnym momencie zapaść decyzja, oczywiście będzie to decyzja wojskowych, że nie inwestujemy w to, kupujemy coś innego. Moim zadaniem jako pełnomocnika będzie tę procedurę przeprowadzić w Brukseli.
1: To chciałam jeszcze, żebyśmy na chwilę zatrzymały się przy tych pieniądzach dla MSWiA, o których pani wspomniała. Miały być pieniądze i po to była sprawa kierowana do prezydenta, żeby z tego mechanizmu SAFE poszły pieniądze właśnie na przykład dla Straży Granicznej. Rozumiem, że to już jest wykluczone. Nie będzie na przykład dla Straży Granicznej, dla Policji pieniędzy z programu SAFE. Tego nie będzie.
0: Prosto z programu SAFE tych pieniędzy nie będzie, bo nie ma ich jak przekazać.
1: I to jest konsekwencja weta tylko i wyłącznie?
0: Absolutnie. Tylko i wyłącznie weta. Dlatego, że ustawa, którą zawetował pan prezydent, stawiała nowy instrument finansowy, do którego miały wpłynąć pieniądze z mechanizmu SAFE i dysponentem tych pieniędzy zgodnie z ustawą miał być nie tylko minister obrony narodowej, tak jak jest to teraz, ale także minister spraw wewnętrznych i minister infrastruktury, bo mówimy jeszcze o projektach infrastrukturalnych.
1: O jakich pieniądzach dokładnie mówimy?
0: To jest w sumie 16 miliardów złotych.
1: To miały być te pieniądze, które trafią poza...
0: Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa i projekty infrastrukturalne.
1: I wiceszef MSWiA mówił, że ma być plan B.
0: Tak, i ten plan B powstaje. Myśmy już w uchwale Rady Ministrów dzień po wecie przyjęli takie zobowiązanie, że te pieniądze inną drogą, ale trafią do służb. Dzisiaj takie rozwiązanie, mamy już na to rozwiązanie prawne, bo to było największym wyzwaniem. Znaleźć takie rozwiązanie prawne, gdzie będzie można dość szybko te pieniądze przekazać. I ja myślę, że w ciągu kilku dni pan premier Kosiniak-Kamysz, pan minister Kierwiński, pan minister Klimczak będą komunikowali, jak wygląda to rozwiązanie. Ono jest już trochę poza moją kompetencją, dlatego nie chcę mówić o szczegółach, ale problem jest bardzo duży, dlatego że my przy tej kwocie na wojsko około 160 miliardów złotych, te kwoty na policję czy na Straż Graniczną, one się mogą wydawać niewielkie, ale jak przełożymy to na budżety policji czy Straży Granicznej, na ich potrzeby modernizacyjne, to są środki, na przykład, które policja przez kilka lat nie otrzymywała takich tak wysokich środków. I dzisiaj, czy ja tej decyzji nie rozumiem pana prezydenta, bo też krótko przed wetem uczestniczyliśmy razem z panem prezydentem w spotkaniu z generałami, gdzie pan prezydent jasno mówił, że na przykład chciałby, żeby Straż Graniczna wzięła większą odpowiedzialność za ochronę wschodniej granicy, żeby troszkę można było
1: odciążyć
0: wojsko. A 3 dni później wetuje ustawę, która daje nowe środki Straży Granicznej.
1: Ale czy ten plan B... To jest czy obietnica, jakby złożenie deklaracji, że te 16 miliardów trafi do tych służb, tylko po prostu to nie będą pieniądze z programu SAFE.
0: Tak, że to nie będą pieniądze z programu
1: SAFE. Ale 16 miliardów będzie.
0: Ale te programy, które zgłaszali do SAFE-u, będą zrealizowane.
1: I nie powie pani, skąd te pieniądze będą?
0: Proszę wybaczyć, mamy podział kompetencji w rządzie i nie chciałabym kolegom tutaj wejść na
1: ale
0: ich ogródek.
1: Ale czy te pieniądze powiększą problemy z brakami w budżecie?
0: Nie.
1: Czyli to będą spoza budżetu.
0: Ja tak? Już, pani redaktor wybaczy, myślę, że to jest kwestia kilku dni. Pan minister Kierwiński akurat w tej chwili zajęty jest poważną sytuacją.
1: To tylko ostatnie, to będą pieniądze unijne? Tylko z innych programów?
0: Nie, to nie będą pieniądze unijne.
1: Nie pieniądze unijne i nie prosto z budżetu, jak rozumiem. Dobrze.
0: Pieniądze unijne niestety zablokował pan prezydent.
1: To teraz przejdźmy do drugiego etapu programu SAFE. Mija 30 maja, już nie możemy sami składać jako Polska, tylko musimy dociągnąć sobie partnera z innego państwa. Czy już wiemy, z kim będziemy składać takie projekty, jakie to będą projekty?
0: Tak, z jednej strony to są projekty, w których to inne kraje członkowskie robią zakupy u nas.
1: Aha,
0: to
1: czyli
0: są
1: te projekty, o których rozmawialiśmy.
0: Czyli zakupy piorunów, baobaba, kormoran, san i tutaj mamy kraje zainteresowane. zmiany, bo ta zasada wspólnych zakupów polega na tym, że mamy co najmniej dwa kraje członkowskie, każdy kupuje za swoje pieniądze, na swoje potrzeby, ale musi się spotkać u tego samego producenta. Drugą grupą tych kontraktów to będą kontrakty to, co my kupujemy poza granicą Polski.
1: I gdzie będziemy kupować?
0: I tu jest przede wszystkim Hiszpania, czyli kwestia tankowania w powietrzu, MRTT. To jest w ogóle zdolność, która jest, na którą polskie wojsko bardzo długo czekało. Kiedyś program Karkonosze, niezrealizowany za poprzedników. Noc z 9 na 10 września, kiedy wleciały do naszej przestrzeni powietrznej rosyjskie drony, świetnie pokazał, że my wtedy korzystaliśmy ze sprzętu sojuszników, jak bardzo potrzebne jest tankowanie w powietrzu, żeby nasze samoloty mogły jak najdłużej operować bez lądowania, bez tankowania. Czyli tankowanie w powietrzu. Karl Gustav, czyli to są produkty szwedzkie, to też na naszej liście. Więc jest kilka, chociaż my przede wszystkim bazujemy na polskim przemyśle zbrojeniowym.
1: A co z Ukrainą?
0: Ukraina to są rozmowy, które mam nadzieję, że ich finał będziemy mogli przedstawić na konferencji odbudowy Ukrainy, która jest pod koniec czerwca w Trójmieście. Jesteśmy po dobrych rozmowach w Rzeszowie 2 tygodnie temu z panem premierem ze stroną ukraińską. Od początku naszym założeniem było pozyskanie od strony ukraińskiej najnowszych technologii dronowych. To jest ta armada dronów, o którym mówił pan premier, a w zeszłym roku mówił o nich były minister Mariusz Błaszczak, były minister obrony. Też mówił, że pieniądze z SAFE powinny być przede wszystkim wydane na technologie dronowe z Ukrainy. I my to właśnie robimy.
1: Jeszcze chciałam spytać a propos tego, gdzie będziemy wydawać poza krajem te pieniądze. Będziemy je wydawać także w Niemczech, dlatego że opozycja mówi o niemieckiej chwilówce, o tym, że my bierzemy pożyczkę, będziemy ją spłacać, a zarobią na tym Niemcy.
0: No nie, no niestety to jest jak kulą w płot, dlatego że w całej liście tych 180 miliardów złotych jest jeden kontrakt, który zresztą jest już podpisany, z firmą szwedzką i jej oddziałem w Niemczech. I jeśli dobrze pamiętam, to jest 0,3% całego mechanizmu SAFE.
1: To są te pieniądze, które mają trafić.
0: To jest ten but.
1: Pośrednio, tak?
0: To jest ten but.
1: Czy w jakikolwiek sposób w tym programie i z tych pieniędzy będą mogły skorzystać firmy amerykańskie, czy absolutnie nie?
0: Każdy produkt, który jest zamawiany w ramach mechanizmu SAFE, musiał spełnić kilka kryteriów. Czyli prawa własności intelektualnej muszą być europejskie, firma, która produkuje, musi być firmą europejską. Natomiast komponent do 35% tego produktu może mieć pochodzenie spoza Unii Europejskiej.
1: Amerykanie się interesują?
0: Dlatego pośrednio tutaj te produkty amerykańskie są częścią większych systemów. Rozmów akurat z Amerykanami jest bardzo dużo. Znaczy, po pierwsze, SAFE nie wyklucza naszej współpracy ze Stanami. To też, żeby było jasne. I wciąż wartość naszych kontraktów ze Stanami Zjednoczonymi jest wyższa niż wartość całego SAFE-u. To po pierwsze. Po drugie, program SAFE, jeśli spojrzymy na unijny krajobraz, jest pierwszym z całej kolejki programów, gdzie będzie preferowany przemysł europejski. Więc dzisiaj bardzo dużo firm amerykańskich nie tyle pyta, że chciałoby mieć pieniądze z SAFE-u, bo to, co mówiłam kilka zdań wcześniej, dzisiaj na rynku zbrojeniowym pieniądze naprawdę nie są problemem. Dzisiaj wiele firm amerykańskich pyta, jak może zostać firmami europejskimi, żeby brać udział w kolejnych programach. I o tym jest dużo rozmów, bo uważam, że to też jest okazja do tego, żeby zwiększyć obecność firm amerykańskich w Polsce. Dzisiaj widać, że Stany Zjednoczone nie są w stanie wyprodukować wszystkiego, co potrzebują. My z przyjemnością też będziemy miejscem, w którym amerykańskie firmy będą produkowały na przykład na potrzeby europejskie.
1: A jak wyglądają te opóźnienia w dostawach sprzętu wojskowego ze Stanów Zjednoczonych, które już jakiś czas temu były zamówione, czekamy na nie, ale wiemy, że będą, bo Amerykanie to sygnalizują ze względu na to, co dzieje się w Iranie i na to, że ubywa sprzętu samym Amerykanom, tak, bo go zużywają tam na Bliskim Wschodzie.
0: Dzisiaj my jako kraj nie jesteśmy jakoś znacząco dotknięci tymi opóźnieniami, no ale też są jasne sygnały medialne, które kraje, przykład Szwajcarii na przykład, które dostały jasny sygnał od strony amerykańskiej o bardzo dużych opóźnieniach.
1: My nie, ale liczymy się z tym, że możemy też się znaleźć na tej liście.
0: My to monitorujemy, właściwie nie ma dnia, gdzie pan premier Kosiniak by tej informacji nie sprawdzał i nie był w kontakcie z naszymi amerykańskimi sojusznikami, ale dzisiaj nawet, bo w Warszawie trwają teraz spotkania dotyczące obrony, obronności. Miałam też spotkanie ze stroną amerykańską i po tej całej burzy, która się odbyła w Polsce, jak to źle, że mamy safe, bo zapomnimy o Amerykanach, to dzisiaj jeden z partnerów ze strony amerykańskiej powiedział mi: pani minister, wy właściwie realizujecie politykę Donalda Trumpa tym mechanizmem safe, bo to Donald Trump mówi, Europa musi wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i sama się dozbrajać. To my robimy mechanizmem safe. To są kompatybilne mechanizmy. My mamy środki europejskie na wydawanie w europejskim przemyśle zbrojeniowym, ale oczywiście dalej też są zakupy od naszych partnerów.
1: A rozmawiała pani o amerykańskich żołnierzach, którzy mają być wycofani z Niemiec, czy nie mogliby być, mówiąc brzydko, przerzuceni do Polski?
0: To są, uważam, dwie równoległe sprawy. Z jednej strony obecność żołnierzy amerykańskich to jest zawsze decyzja strony amerykańskiej. Ważne, żebyśmy też w tej sprawie zachowali jedność w sojuszu.
1: Opozycja mówi, że po prostu premier nie chce.
0: Zupełnie nie, bo zupełnie czym innym, i to jest druga sprawa, i tych spraw bym jednak mimo wszystko nie łączyła, to jest to, że polska strona przygotowuje się na zwiększenie obecności amerykańskich żołnierzy, przygotowujemy do tego infrastrukturę i te rozmowy pan premier Władysław Kosiniak prowadzi od długiego czasu.
1: Skoro przygotowujemy,
0: ale nie łączyłabym tych dwóch spraw.
1: Skoro przygotowujemy się na przyjęcie, rozumiem, zwiększenie obecności amerykańskiej.
0: Tak, infrastrukturalnie
1: żołnierzy.
0: Przygotowujemy się na to, żeby
1: to
0: zwiększyć obecność.
1: Jaka jest szansa na to,
0: żołnierzy?
1: Że się zwiększy ta obecność?
0: Te rozmowy cały czas trwają. Zresztą też pan prezydent Nawrocki, jak był w Stanach, też o tym mówił. My cały czas utrzymujemy bardzo dobre relacje z Waszyngtonem i myślę, że w tej całej sytuacji, która zaistniała w ostatnich tygodniach, Polska ma bardzo ważną rolę do spełnienia, czyli bycia trochę też takim łącznikiem Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Zresztą to nie jest pierwszy raz, kiedy
1: ale widzi pani, pani minister, taką szansę inaczej. Widzi pani chęć ze strony amerykańskiej przysłania dodatkowych amerykańskich sił do Polski?
0: Strona amerykańska bardzo dobrze widzi, co robimy, jakie bierzemy na siebie obciążenie i jak dobrze wypełniamy tą misję związaną z pomocą Ukrainie. Ja przypomnę, że ten hub, który mamy w Rzeszowie, w Jasionce, który pracuje od pierwszego dnia prawie konfliktu. Dzisiaj prawie 90% całego sprzętu, który idzie na Ukrainę od sojuszników z całego świata, przechodzi przez Rzeszów. Mhm. To jest gigantyczny wysiłek logistyczny, który oczywiście też realizujemy z naszymi sojusznikami.
1: To na koniec chciałam zapytać o Safe 0% Polskiego Stronnictwa Ludowego. To już jest gotowy projekt?
0: To jest gotowy projekt, który leży w Sejmie, czeka na decyzję pana marszałka Czarzastego.
1: I są jakieś sygnały od pana marszałka, kiedy może być procedowane?
0: Ja nie rozmawiałam z panem marszałkiem na ten temat. Ja uważam, że byłoby dobrze, żeby ten projekt przeszedł przez parlament, bo uważam, że trzeba powiedzieć, sprawdzam, czy to, o czym mówił prezydent Nawrocki i prezes Narodowego Banku Polskiego, że rzekome pieniądze z NBP-u już tylko czekają na to, żeby być wydane na zbrojenia, czy to jest w ogóle prawda? Bo ja mam wrażenie...
1: I tu jest zarzut Kancelarii Prezydenta, to dlaczego rząd i marszałek blokują propozycję, która wyszła od prezydenta?
0: Tylko że propozycja od pana prezydenta głównie polegała na tym, żeby zamienić kompetencje, to znaczy, żeby to Biuro Bezpieczeństwa Narodowego było instytucją, która de facto decyduje o zakupach wojskowych. A to jest niestety niezgodne z porządkiem kompetencyjnym, który mamy w tym kraju. To jest rola w czasie pokoju, jest to rola ministra obrony narodowej.
1: I tego w projekcie PSL-u nie ma.
0: I tego w projekcie zgłoszonym przez premiera Kosiniaka-Kamysza nie ma. Dodatkowo w projekcie zgłoszonym przez pana premiera Kosiniaka-Kamysza jest też rozszerzenie możliwości wydatkowania tych środków na Straż Graniczną, na policję, na te wszystkie rzeczy, o których pan prezydent nie chciał pamiętać.
1: Minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE, który jutro Polska podpisuje, była gościem popołudniowej rozmowy RMF FM. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Pięknego wieczoru. Państwu.
2: Radio RMF 24.

0: Druga na zegarach, a to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM. Swój dyżur rozpoczyna Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem.
0: Słuchamy.
1: Wymiana ognia na Bliskim Wschodzie, jak twierdzi Donald Trump, mimo to zawieszenie broni wciąż obowiązuje. Prezydent Ukrainy nie zaleca delegacjom zagranicznym wizyt w Moskwie podczas obchodów Dnia Zwycięstwa 9 maja. W faktach także sprawa Daniela Obajtka. Prokuratura Krajowa liczy, że europoseł straci immunitet w ciągu kilku miesięcy. Donald Trump powiedział stacji ABC News, że mimo nowej wymiany ognia z Iranem zawieszenie broni nadal obowiązuje. Komentując amerykańskie uderzenia przeciwko Iranowi, Trump określił je jako miłosne stuknięcie. Podkreślił też, że Stany Zjednoczone odpowiedziały na ataki irańskich łodzi i dronów w cieśninie Ormuz, niszcząc jednostki napastników i zadając im wielkie szkody. We wpisie w mediach społecznościowych amerykański prezydent ostrzegł, że jeśli Iran szybko nie podpisze porozumienia, reakcja Stanów Zjednoczonych będzie znacznie brutalniejsza. Dodał również, że Teheran nigdy nie będzie miał możliwości zdobycia broni nuklearnej. Prezydent Ukrainy nie zaleca delegacjom zagranicznym wizyt w Moskwie podczas obchodów Dnia Zwycięstwa 9 maja. W nagraniu wideo, jakie ukazało się wieczorem w sieci, Wołodymyr Załęski przyznał, że otrzymuje sygnały od niektórych państw bliskich Rosji. Ich przedstawiciele zamierzają być w Moskwie. Dziwne życzenie. W tych dniach nie zalecamy tego. Wcześniej Załęski dał do zrozumienia, że podczas parady nad moskiewskim Placem Czerwonym mogą pojawić się ukraińskie drony. Przypomniał, że Ukraina proponowała Rosji zawieszenie broni i nie była to już pierwsza taka propozycja. Tym razem proponowaliśmy zawieszenie broni od 6 maja. Ukraina była gotowa zapewnić pełną ciszę, ale w odpowiedzi na naszą pokojową propozycję pojawiły się jedynie nowe rosyjskie ataki i nowe groźby ze strony Rosji. Rosjanie chcą od Ukrainy ciszy w walkach, by świętować Dzień Zwycięstwa, mówił Załęski. Putin, przypomnijmy, chciał przerwy w walkach z Ukrainą 8 i 9 maja w związku z planami przeprowadzenia w Moskwie parady wojskowej. Prokuratura Krajowa liczy, że Daniel Obajtek straci immunitet w ciągu kilku miesięcy. Śledczy złożyli już trzeci wniosek o odebranie byłemu szefowi Orlenu, a dziś europosłowi ochrony prawnej. Chcą mu postawić zarzuty niezapłacenia podatku za wyremontowanie jego dworku w Choczewie przez jedną z fundacji.
2: Ktoś mu wyremontował jego nieruchomość z cudzych pieniędzy. Powinien to po prostu wykazać jako przychód i zapłacić z tego podatek.
1: Mowa o kwocie miliona złotych, wyjaśnił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
2: Mówię tutaj o podatku dochodowym i takim rodzaju podatku dochodowego, jakim jest ta danina solidarnościowa, którą powinni odprowadzać osoby, które zarabiają od sumy powyżej miliona złotych dochodów.
1: Daniel Obajtek odrzuca te oskarżenia. We wpisie na X europoseł tłumaczył, że wszystkich rozliczeń dokonywało Centrum Usług Korporacyjnych. Natomiast co do nieruchomości w Choczewie, Obajtek stwierdził, że była ona oddana do użytkowania na wiele lat przez Fundację Pomocy i Więzi Polskiej, Kresy RP. I to nie on ponosił koszty, nie było w związku z tym żadnego przysporzenia.
3: To są fakty RMF FM.
1: 14 czerwca w Sosnowcu odbędzie się drugie